0: Bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to jest cuisine.
2: O, trzeba wydać masz ciepło.
1: Cuisine.
3: Ale, ever you?

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Cesta, to jest cuisine.
2: Co?
1: Trzeba by doma szczypki.
2: Cuisine.
3: Ale, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ew